0: Bam, bam, bam, bam, bam.
1: Francesta, to jest cuisine.
2: O,
1: trzeba by to masz ciepło.
2: Cuisine.
3: Ore, ewy, ewy, ewy.

0: Wyszkodujmy w kalcu.
1: Nukosz spory z Germania, a ja witam w Nandia.
0: Urban FM, mieście na Tropikas.